What's up, y'all? What's up, boy? What's up? What's up, my brother?

0: Wosk. Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk, wosk, wosk, wosk.
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk, wosk, wosk, wosk.

0: A więc siema, siema, siema, heja, heja, heja, słodko, czule i namiętnie, witamy was w pierwszej odsłonie magazynu Studenckiej Agencji Radiowej o kryptonimie Psychosar. Po mojej lewej stronie siedzi człowiek legenda trójmiejskiego świadka medialnego, czyli Bolo. Bolesław Bolesławy nie urodził się wcale, gdyż jego poczęcie było w karnawale. Rym za rymem ciągnie zdrowo, nic się z nim nie dzieje duplikatowo. Dalej jego sylwetka jest płynna i giętka, bo jego twarz jest zawsze uśmiechnięta. Koniec rymu wrzucę wam i już dalej o nim nie zapodam.
1: Słowa te, drodzy radiosłuchacze, generował do was Rysiu Rysiowski. Jest to jedyny człowiek we wszechświecie, medialnym oczywiście, jak się domyślacie, który urodził się bardzo dawno, bo w 1888 roku w Zaolziu koło Nowogródka. Jednak dopiero teraz zdecydował się podjąć studia wyższe. Jest aktualnie studentem SGGW w Wawie na kierunku interdyscyplinarnym. Obrabianie słomy metodą implementarną. Jest to zdecydowanie skomplikowane, niesamowicie nurtujące. Z tego względu, wydaje mi się, Ryszard podjął ten kierunek. Obecnie męczy się na czwartym roku przez siódmy rok z rzędu. Dostał wczoraj temat pracy magisterskiej. Wpływ, rodzaj, siana, po którym dana para uprawia seks na impotencję oraz mnogą ciążę, nie mylić nogi i ciąży. Jak wiadomo, ciąża nie bierze się z nóg.
0: Teraz, kochani, co będzie w programie, czyli w numerze? Odpowiedzi na najistotniejsze dla dalszego rozwoju naszej kochanej ludzkości pytania. Co było pierwsze? Kura czy jajko? Passat czy Superb? Jak zostać swoim własnym dziadkiem oraz gdzie na terenie Politechniki Gdańskiej i kto na terenie Politechniki Gdańskiej hoduje marihuanę. A więc zaczynamy. W pierwszej odsłonie naszego magazynu mamy część Bekowisko. Bekowisko to najbardziej paranoiczne wydarzenie minionego tygodnia, a to wydarzenie otrzymuje zaszczytny tytuł Beki Tygodnia. A więc pierwszy news, 20 ton śmieci w mieszkaniu. Zaalarmowane przez mieszkańców bloków władze sanitarne w prowincji Kanton w Chinach odkryły, że 79-letnia staruszka dzierlatka zgromadziła na 56 metrach kwadratowych swojego skromnego mieszkania 20 ton przydatnych jej zdaniem, śmieci. Dzierlatce wystawiono rachunek za wywóz, a było to 15 ciężarówek, wystawiono jej rachunek na wywóz za 2,5 tysiąca złotych. Spójrzmy, jak to się ma na naszym polskim podwórku. Słuchajcie, u mnie w bloku mieszka facet, który do swojego mieszkania sprowadza to, co wszyscy łącznie ze mną wyrzucają. Nie wiem, co on tam trzyma, ale w mieszkaniu nie śmierdzi koleś, potrafi mieć porządek. Czyli u nas to wygląda o wiele lepiej.
1: Tym razem newsy prosto z Florydy. Na amerykańskiej Florydzie dwumetrowy aligator zaatakował chłopca, 12-latka. Aligator liczy 160 cm. Chłopak usiłował uciec, jednak zwierzę, chwyciwszy go za głowę, wciągnęło go do wody. Odważny malec nie poddał się i przyfasolił gadowi w mordę, po czym powrócił na zbrzeg. O dziwo, po opatrzeniu drobnych zadrapań wypuszczono go ze szpitala.
0: A teraz dalej. Spółki Intercity i was przeproszą za incydent, którego ofiarą był w Katowicach kanadyjski piosenkarz Garou, specjalista od garów. Konduktor, który uniemożliwił mu podróż pociągiem do czeskiej Pragi, prawdopodobnie straci pracę i dobrze. Otóż powiem wam o co się stało. Po występie w katowickim spotku piosenkarz zamierzał pojechać pociągiem na kolejny występ do Pragi ekspresem Chopin. Nie udało mu się jednak pojechać do Czech, ponieważ konduktor, debil moim zdaniem, kompletny, nie sprzedał mu biletu i piosenkarz musiał pojechać do Czech samochodem. Konduktor bowiem uznał, że bez czeskiej waluty Garou nie może przekroczyć granicy, pomimo faktu, iż członkowie ekipy mieli tylko euro, które przecież po naszym wejściu do Unii jest ważną walutą. Dodam tylko, że kantory na dworcu były oczywiście zamknięte. Nie pomogły prośby. Konduktora nie przekonał nawet sam kierownik pociągu, co jest paranoją samą w sobie, ponieważ, kochani radiosłuchacze, zadzwonił on do dyspozytora w Warszawie, do szefostwa PKP, które zezwoliło Garou na przyjazd pociągiem, ale Garou jednak sobie poszedł, konduktor za nim pobiegł i nic z tego po prostu nie wyszło. Rzeczniczka PKP w swoim komunikacie skierowanym do nas stwierdza: popełniliśmy straszną gafę, ale to nie nasza wina. Ja komentuję: a czyja do jasnej wina? Rzeczniczka mówi dalej: pociąg co prawda należy do nas, ale mamy umowę z Warsem na świadczenie niektórych usług, między innymi na pracę konduktora, który zajmuje się obsługą pasażerów. Dlatego nasza drużyna nie miała na niego wpływu. Kierownik pociągu starał się, negocjował, ale oczywiście, jak twierdzi rzeczniczka, nie mógł niczego nakazać pracownikami Warsu. Konduktor postąpił zgodnie z przepisami, które zabraniają pobierania opłat w obcej walucie, ale w sprzeczności przecież z ludzkimi zasadami. No ludzie kochani, z tego co ja wiem i czego się dowiedzieli nasi agenci SAR-u i psychosaru, większość jego kolegów w podobnych przypadkach, które są nagminnie częste, są bardzo częstymi przypadkami, pomagają podróżnym i przyjmują zagraniczne pieniądze. W szczególności wam powiem, mój agent się dowiedział, przyjmują euro, które potem na własną rękę wymieniają w kantorach. Czyli kochani, po raz kolejny polscy służbiści pokazali przed obcokrajowcami, na co nas stać. Znowu staniemy się bohaterami anegdot w stylu: jedź do Polski, twój samochód już tu jest i na ciebie czeka. Jednak swoją drogą, słuchajcie, ja jestem ciekawy, czy nie skończy się tak, że gwiazdy przyjeżdżające do Europy, w szczególności do Polski na turnę, nie będą żądały prywatnych pociągów. A teraz...
1: Bardzo, bardzo ciekawe to, co powiedziałeś. No jednak rzeczywiście Polska jest rzeczywistość, no może nie jest aż tak do końca tragicznie, chociaż to PKP, no paranoja idealna, z tym, że Garu może to nawet lepiej, że nie chcieli go wpuścić. Nie wiem, czy słyszałeś, ostatnio pojawiła się taka telewizja, które nie pokazują Celine Dion na przykład, między innymi Garu. No właśnie takich naszych ulubionych wykonawców. Uważam, że to jest no myślę, że krok do przodu co najmniej.
0: Tak,
1: nie można wszystkiego, prawda?
0: Ja słuchajcie, jestem zdania, że jednak Garu jest dobry w garach i powinien się garami zajmować. I to jest komentarz Rysia.

0: Moi drodzy, po krótkiej przerwie wracamy na antenę. Kolejny news. Około 1500 osób wzięło udział w placu, wzięło udział w Wiecu Wolności, który odbył się na Placu Bankowym w Warszawie. W manifestacji uczestniczyli homoseksualiści, anarchiści, przedstawiciele ugrupowań lewicowych oraz Jerzy Urban. Było spokojnie. Jedynie organizator manifestacji, Szymon Niemiec, szef Międzynarodowego Stowarzyszenia Gejów i Lesbijek na rzecz kultury w Polsce, został oblany śmietaną. Organizatorzy wiecu zbierali podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego, to buc jeden, który nie zgodził się na przemarsz homoseksualistów przez miasto. Uczestnicy wiecu odczytali list wicepremier Izabeli Jarugi Nowackiej, w którym podkreśliła, że demokracja nie jest dyktaturą większości.
1: Natomiast, kochani, w stolicy Francji, w Paryżu, dziewięcioosobowa grupa przedstawicieli francuskich środowisk antyfaszystowskich, feministycznych i gejowskich oczywiście obrzuciła mur naszej ambasady jajkami wypełnionymi kolorową farbą. Był to ich protest przeciw zajściom w czasie majowej manifestacji gejów w Krakowie i przeciw decyzjom władz, a konkretnie oczywiście Kaczora, w sprawie Parady Równości. Przypomnijmy, nasz kochany Kaczor, oczywiście Lechu Kaczor, przypomnę, gdyby ktoś nie wiedział.
0: No trzykrotnie, ja mylę, szczerze mówiąc.
1: Słuchaj, mi się też mylą. A wiesz, że pewna posłanka w Sejmie zażądała znakowania Kaczyńskich, bo
0: tak,
1: jej się mylą?
0: Nawet ewentualnie wiem, że to może nie jest zbyt mądry pomysł, ale no, przyznam również, że też mi się mylą, no, ale to potem.
1: Trzeba ich jakoś odróżniać w końcu. W każdym bądź razie Kaczor trzykrotnie odmówił. A więc ci ludzie wezwali nasze władze oraz instytucje europejskie do wyrażenia protestów wobec właśnie gejów i chcieli, aby... Kurwa,
0: z kręgów władzy. Pewien małopolski radny w swoim oświadczeniu majątkowym, składanie którego nakazuje mu ustawa w rubryce posiadanego majątku, wpisał, cytuję, pocałujcie mnie w dupę. Do jednego z banków w Londynie dokonano niedawno włamania. Łupem włamywacza padło 115 tysięcy funtów, około 211 tysięcy dolarów, które znajdowały się w sejfie bankomatu. Jakie było zdumienie personelu i dyrekcji banku, kiedy tydzień później znaleziono najwyraźniej podrzuconą torbę z prawie całą zrabowaną sumą. Jak poinformował dziennik The Sun, policja podejrzewa, że niezwykłym włamywaczem mógł być ktoś, któryś z pracowników banku, który postanowił oddać pieniądze, obawiając się wykrycia.
1: Natomiast mieszkaniec pewnego miasteczka w Stanach z zemsty za niekorzystną dla niego decyzję władz miejskich zdemolował kilka sklepów i budynków publicznych, rozjeżdżając je buldożerem, a następnie zastrzelił się z pistoletu. 57-letni Marvin Himmer poczynił wiele szkód, ale nikogo nie zranił. To jest oczywiste. Władze miasteczka pozwoliły 4 lata temu sąsiadowi tego pana na zbudowanie cementowni. Himmer jednak musiał potem z tegoż właśnie powodu zamknąć swój sklep. Odwołania poszkodowanego nic nie dały, więc dziarski 54-latek zburzył 54-tonowym spychaczem najpierw feralną cementownię, następnie ratusz, bibliotekę, bank, redakcję lokalnych gazet, dom towarowy, a na końcu oczywiście dom burmistrza.
0: Co za debil, no.
1: A teraz parę newsów z okolicy. W środę do Gdańska zawitał jeden z największych ściemniaczy naszego rządu. Następca legendarnego najdłuższego ministra postkomunistycznej Europy, czyli słynnego ministra infrastruktury, słynnego Winnetou, Marka Pola, Krzysztof Opawski. Wraz z nim do Gdańska przywlókł się także inny sekretarz stanu w tymże ministerstwie, pełnomocnik rządu do spraw budowy autostrad, jeden z największych nierobów w Polsce. Spotkanie z nimi trwało około 3 godzin i oczywiście w sprawie A1 nic nie przyniosło. Na pytania dziennikarzy, w tym naszych agentów, oczywiście zakonspirowanych, minister Opawski odpowiadał jak zwykle wymijająco. I pytania były takie. Kiedy wreszcie zapadnie decyzja o A1? Minister Opawski odpowiedział. Postaram się to zrobić. Jak zwykle nic. Decyzja zostanie podjęta w czasie możliwym krótkim, ale powiedział tak, oczywiście, ale na nasze pytanie, na ile jest pewne to, co mówi, odpowiedział. żadnej gwarancji poza moim słowem nie będzie. Czyli jak zwykle powiedział gówno. Czyli minister bał się mówić wprost, by jak jego poprzednicy nie spotkały go potem konsekwencje. Przypomnijmy, minister Pol został przez wszystkie gazety w Polsce obwołany królem autostrad i dostał pseudonim Winnetou. Dopiero z rozdanych nam materiałów dowiedzieliśmy się, że, cytuję, budowa A1 rozpocznie się wiosną 2005 roku, a po 2 latach A1 zostaje oddana do użytku. Czyli znowu masło maślane. Co wam powiem, ciekawe są natomiast komentarze naszych pomorskich polityków. Oto te spisane na gorąco przez naszych agentów. Dodam jeszcze jedną paranoję. Z niezrozumiałych dla nas mediów i dla wolności mediów przypadków nie wpuszczono nas na to spotkanie. Kazano nam czekać pod drzwiami, dokładnie jak w czasach PRL-u. Ciekawy jestem, czy to dlatego, że przystawki dostarczyła restauracja Krystal Ryszarda Kokoszki za 750 zł.
0: Kolejny news, tym razem lokalny. Prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Jak nie mogą podjąć żadnej decyzji, to niech się do dymisji podadzą. Nikt nie musi być ministrem. Posłanka SKL-u Dorota Arciszewska-Mielczyk. Aż przykro było słuchać, przy okazji mąż pani poseł, znany kaszubski biznesmen. Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Wesoło było. Prezydent Gdańska, zapytany o komentarz, po prostu machnął ręką.
1: Jeżeli już rozmawiamy o naszej kochanej władzy, powiem wam taki oto news. Nielegalną fabrykę papierosów w Łomży, działającą na prywatnej działce szefa tamtejszej prokuratury rejonowej, odkryło Centralne Biuro Śledcze. Zlikwidowana została w maju. Policjanci, posłuchajcie, odnaleźli tam specjalistyczne maszyny, 1,5 tony tytoniu i ponad 300 tysięcy gotowych do sprzedaży paczek papierosów.
0: No ej, no to by starczyło, nie powiem, no chyba na całą Politechnikę może nawet.
1: No bez kitu, ja sam bym chciał tym się poczęstować.
0: Palisz?
1: I z tego mieć biznes. Sam nie palę.
0: A no ja również.
1: Zarobić bym chciał.
0: No jak każdy student, prawda? I nie student też.
1: Oczywiście i robo. W każdym razie powiem wam, czego dowiedzieli się nasi agenci od CBS-u. Fabryka ta działała od września ubiegłego roku i produkowała dziennie, słuchajcie, 20 tysięcy paczek szlugów. Co ciekawsze, towar ten nie szedł do Polski, był eksportowany do Europy Zachodniej. Aresztowano oczywiście 9 osób, 4 Łotyszów, 2 Ormian oraz, co ciekawe, jednym z aresztowanych...
0: Łotyszów.
1: Oraz słuchajcie, co jest najciekawsze. Jednym z aresztowanych jest Andrzej R. CBS niestety utajnia nazwisko. Lokalny przedsiębiorca, niegdyś sponsor łomżyńskich sportowców i, co ciekawe, teść owego prokuratora, którego to była działka. Wiadomo, urzędnik też człowiek i do skromnej pensji dorobić musi, ale żeby prokurator dał się złapać? Słuchajcie, przecież to jest paranoja.
0: Co do sądów, to dowiedzieliśmy się, że w polskich sądach toczy się obecnie 16 tysięcy spraw trwających ponad 3 lata. Wyobrażacie sobie czekać 3 lata na jedną pierdołę? Wśród nich jest około 2,5 tysiąca trwających ponad 20 lat. Ale rekord to jest sprawa majątkowa, która trwa właśnie 36 rok. Nieprawdopodobne.
1: Słuchajcie, kochani internauci, jeżeli już mowa o tych, którzy mają nas chronić, to posłuchajcie tego. Nieznani sprawcy włamali się do magazynu policyjnego w Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie i ukradli, co ciekawsze, zdeponowane tam papierosy. Z magazynu tak zwanych podręcznych dowodów rzeczowych, jak podaje nasz agent, złodzieje ukradli około 30 kartonów papierosów. Co to jest? Do magazynu znajdującego się w centralnym miejscu komendy, czyli dosłownie w centrum zainteresowania policjantów, którzy tam pracują, złodzieje dostali się przez okienko w toalecie, no jak na filmach. Z informacji naszych agentów, słuchajcie, dowiadujemy się, że na szczęście w magazynie nie było żadnych materiałów wartościowych, żadnej broni, narkotyków, materiałów wybuchowych czy informacji niejawnych. Zakończmy jednak, słuchajcie, newsem z podwórka nauczycielskiego.
0: A więc 47-letni nauczyciel z Łomży, no jak to banalnie brzmi, spadł z kolejki krzesełkowej na polanie Szymoszkowej, przepraszam, taka trudna nazwa, no typowo polska. Owa kolejka znajduje się w Zakopanem. Do wypadku doszło przy 6 podporze, gdy krzesełko poruszało się na wysokości około 5 metrów. mężczyznę przetransportowano śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Tam okazało się, że pacjent jest pijany i poza złamaniem dwóch żeber i ogólnym podłuczeniem nic więcej mu się nie stało. Pamiętajcie, kiedy zamierzacie spadać, zawsze dwa piwka nie zaszkodzą. A więc pracownicy obsługującego kolejkę twierdzą, że mężczyzna nie wypadł z krzesła, lecz z niego wyskoczył, przeciskając się pod poręczą zabezpieczającą. Każde sześcioosobowe krzesło tej kolejki jest wyposażone w metalowy pałąk opuszczony przez pasażerów na wysokości pasa, aby chronić przed przypadkowym wypadnięciem. Tyle już słyszeliśmy o pijanych nauczycielach na wycieczkach, wykładowcach, lędzących na wykładach, jakby byli po kilku głębszych, czy o profesorach, którzy, aby zaliczyć klientowi przedmiot, żądają pół litra. Zastanówmy się, co jeszcze mogą zrobić nachlani nauczyciele akademicy. Chwila przerwy na muzykę.

0: Kochani radiosłuchacze, agenci psychosaru dotarli do stenogramu z autentycznego wykładu profesora Jana Miotka na temat jakże dzisiaj popularnego słowa na K. A więc dzisiaj, kochani słuchacze, przedstawimy wam część pierwszą tegoż wykładu. Wykład będzie zacytowany, a więc słuchajcie, cytuję. Postaram się naśladować słynny styl profesora Miotka, żywcem wyjęty z angielskiego filmu kryminalnego, więc posłuchajcie. Kiedy się człowiek potknie albo skaleczy, woła: o kurwa. To cudowne, lapidarne słowo wyraża jakże wiele uczuć, począwszy od zdenerwowania, rozczarowania, poprzez zdziwienie, fascynację, a na radości i satysfakcji kończąc. Przeciętny Polak w rozmowie z przyjacielem opowiada na przykład: idę sobie stary przez ulicę, patrzę, a tam taka dupa, że o kurwa. Kurwa może występować również w charakterze interpunktora, czyli zwykłego przecinka. Na przykład: przychodzę kurwa do niego, patrzę kurwa, a tam jego żona. No i się kurwa wkurwiłem. No nie? Czasem kurwa zastępuje tytuł naukowy lub służbowy, gdy nie wiemy, jak się zwrócić do jakiejś osoby płci żeńskiej. Tutaj przykład profesor zacytował: chodź tu kurwo jedna. Używamy także kurwy do charakteryzowania osób. Brzydka kurwa nie jest.
1: Nie jest zła.
0: O kurwa, takiej kurwie na pewno nie pożyczę. Czy jako przerwy na zastanowienie się, jakże często używamy tej formy my, studenci, w naszych rozmowach. Czekaj, czy ja kurwa lubię poziomki?
1: Poziomki. Raczej bym zapytał kurwa, czy ja wziąłem notatki prędzej niż poziomki, bo myślę, że w takim codziennym użytku notatki są znacznie bardziej przydatne niż poziomki.
0: Tak, bezcenne.
1: Dalej, przygotowaliśmy dla was krótki słownik języka angielskiego, czyli English Sax. Jest tu parę użytecznych i zabawnych zwrotów, których można używać lub nie na co dzień, jak kto woli. I tu jest parę tłumaczeń. To under paper, podpieprzyć. Penis is walking around me. Męska część ciała, mnie to obchodzi, bez przeklinania. Oh chicken, o kurcze. No tutaj jest bardzo przykra choroba, mianowicie brain tire fire, czyli zapalenie opon mózgowych. Shit goes around me. Gówno mnie to obchodzi, na przykład po niezdanym kolokwium. Kolejny może być room.

0: Shit Goes Around Me. To już było. Paintings by Cole. Obraz Moneta. I feel a train to you. Czuję do ciebie pociąg. Go out on people. Wyjść na ludzi. Rychu, powiedz, które ci się z tych form, które z tych stwierdzeń podoba ci się najbardziej?
1: Słuchaj, bo ja generalnie sądzę, że twoja tutaj twórczość jest po prostu genialna. Nie wiem, skąd skombinowałeś to, ile nad tym myślałeś.
0: No, myślę, że się przyczyniłeś trochę do powstania tych tekstów.
1: Po prostu jesteś...
0: Stanowisz moją inspirację.
1: Słuchaj, dzięki, po prostu jest to genialne. Mi jednak najbardziej podoba się taki banalny zwrot Oh Chicken, o kurczę, którego chyba od dzisiaj zacznę normalnie. Oh Chicken. Będę to używał, no oh chicken, oh, kurde.
0: Tutaj tak mi się właśnie przypomniało, oglądałem kiedyś, no to było gdzieś tak o godzinie powiedzmy 17-18, film amerykański, no i wiadomo jak to w filmach amerykańskich, jakaś akcja, no i jeden zbulwersowany zdaje się policjant, do drugiego mówi oh fuck, na to lektor tłumaczy okurza melodia. Wydawało mi się to co najmniej zabawne, więc dlatego zdecydowałem się tutaj do naszego English Sax przywołać ten numer. Wracamy po krótkiej przerwie.

Teraz zadajmy sobie pytanie, no bardzo poważne, natury wręcz filozoficznej. Czym jest miłość? W tym pytaniu myślę, że pomoże nam Headway w swojej niestrudzonej piosence What is Love?

0: po krótkiej przerwie wracamy znów na antenę. Przygotowaliśmy dla Was parę śmiesznych rzeczy, mianowicie teksty nauczycieli czy wykładowców ze szkół wyższych. Tak, Rysiu, parę zaponek.
1: Słuchajcie, moi kochani, nasi kochani radiosłuchacze, teksty te są żywcem spisane z ust wykładowców Politechniki Gdańskiej. Spisywane były, z tego co ja wiem, przez okres 2-3 lat. Wszystkie teksty są autentyczne. Oczywiście nie podajemy nazwisk profesorów, ale jeśli, kochani, ktoś z Was wie, czyli to był tekst, piszcie na naszego maila, zapiszcie, czyli to tekst, a jak macie jakieś teksty, zapodawajcie. A więc student musi wszystko wiedzieć, wykładowca w jakiej to jest książce, docent gdzie jest ta książka, a profesor gdzie są jego asystenci. Logiczna prawda.
0: To mi się bardzo podoba, tak. To nie ma to jak starsi rangą wysługują się młodszymi, ale to normalna kolej rzeczy. Nie tylko na Politechnice zresztą. Kontynuuj, proszę cię bardzo.
1: Dalej tekst, słuchajcie, żywcem. Jeżeli na kolokwium pojawi się kiedykolwiek pytanie, co to jest Internet Explorer, to jedyną punktowaną odpowiedzią będzie: nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, nigdy nie używałem tego programu.
0: A to jest paranoja. Ciekawe z jakiego kierunku albo z jakiej katedry na przykład wypowiedział to dany profesor.
1: Jak ktoś może tak nie lubić Microsoftu? Tak, no, jak my.
0: Jesteśmy skazani, no, jakby nie było.
1: Tekst do studenta zaliczającego pewien przedmiot. To co ja mam panu postawić? No słuchajcie.
0: To jest dobre, słuchajcie.
1: Gdyby tak na moim kierunku, tak by się mnie pytali, jak ja bym chętnie porozmawiał z moimi profesorami, a tak? Ale co tam? Posłuchajcie dalej. Piękny cytat. Uczennica, studentka pyta się wykładowcy. Panie profesorze, po co liczymy potrójne całki? Na co wykładowca? Aby mogła pani kiedyś zabłysnąć w towarzystwie.
0: A przepraszam, że ci przerwę, a sam doświadczyłem tego ostatnio. No, w zasadzie całych potrójnych się nie używa w praktyce, aczkolwiek kiedy ostatnio mówiłem mojej koleżance, że w ciągu roku nauczyłem się tego, a nawet teraz liczymy całki potrójne, to wytrzeszczyła gały, powiedziała: wow, jak to brzmi. A kiedy powiedziałem o całce funkcji zespolonej, zmiennej zespolonej, to już w ogóle nie wiedziała, na jakim świecie żyje.
1: Tak to bywa. No ja też, słuchajcie, nie wyobrażam sobie, moim zdaniem ta cała nauka, ten cały poziom nauki jest bez sensu, bo tak i tak szary student po ukończeniu Politechniki w głowie generalnie nie dostaje mu nic. Ale słuchajcie, pewien poziom musi być, aczkolwiek naprawdę trzeba to zmienić. I my, agenci psychosaru, będziemy apelować do wszystkich ministerstw, do premierów, do Komisji Europejskiej. Będziemy apelować także do Marsjan, żeby jednak ten poziom się zmniejszył. Posłuchajcie dalej. Słynny cytat, słynny wykład i słynna rozmowa. Napisał pan referat na 3,5. Nie chce mi się pana pytać, proponuję 4,5. Co pan na to? A może być 5, panie profesorze? A niech pan da indeks, słuchajcie, no.
0: Aby każdy był taki.
1: Tak, tak, są piękne historie.
0: Myślisz, że uda nam się trafić na takiego wykładowcę, czy
1: oj,
0: czy
1: słuchaj, Bolo, ja mam taką nadzieję, że po prostu na równaniach różniczkowych tak się właśnie zakończą nasze równania różniczkowe.
0: To jest chyba niewykonalne, zwłaszcza jeśli chodzi o równania różniczkowe. No jest to przedmiot niebywały, zważywszy jeszcze na inne względy, o których nie chciałbym tutaj mówić, poruszać, może w przyszłych programach.
1: Tak, tak, tak, w przyszłych programach na pewno poruszymy. Teraz słuchajcie następne teksty naszych kochanych wykładowców. Cytuję. Wolę zwykłe rachunki od takich myślowych. No tak, słuchajcie, profesor.
0: A rachunki to znaczy jakie rachunki? Nie rachunki myślowe, tylko jakie?
1: Zwykłe, wiesz, słuchaj, Bolo, ja doświadczam
0: tego. Scientific workplace, rozumiem.
1: Tak, słynne, jak to mówią nasi wykładowcy, programy komputerowe do obliczania pewnych rachunków i chyba rozumiem, o to chodziło, bo nie każdemu chce się myśleć.
0: Zdaje się, że tak to wszystko wygląda. Kolejny może być tekst. Dziś czuję się jak wygląda, więc proszę mnie nie denerwować. No to się często naszym wykładowcom zdarza. A jest to bardzo zabawne i myślę sympatyczne.
1: Słuchajcie, kolejny tekst o jak często mamy na przykład wykład i jakiś kochany nasz profesor pisze nam rachunki na 5 tablic i do nas powiedział na przykład tak. Mam, studenci, mam. Od 20 minut zastanawiałem się, gdzie się pomyliłem. Słuchajcie, Kolejny tekst, taki krótki, słuchajcie, bo często jak mamy wykład i wykładowca ma coś zrobić, to on generalnie nie ma pojęcia, o czym ma gadać, więc jeden zatekścił nam tak. No, to co robimy? A zróbmy sobie taki kawał. Czy na przykład, jeżeli nasz wykładowca jest nie w humorze, po prostu wygląda koszmarnie, to mówi do nas tak. Czy ja wyglądam na strutego? Bo jestem struty.
0: Często mi się podobają teksty w rodzaju, że wszystko jest trywialne, wszystko jest banalne i że nie będą dyktować trywialnych zapisów dowodów na dwie strony. To jest cytat. No także, jakże banalny cytat, trywialny, rozwiązania trywialnego na dwie trywialne strony. Takimi krótkimi tekstami, żartami chcielibyśmy się z wami pożegnać serdecznie i do usłyszenia w przyszłym wydaniu.
1: Tak, do usłyszenia, kochani.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Prima Aprilis.
1: Rzekło oko.
2: Panowie, piszcie swoje życie.
3: Proszę jednak nie bazgrać. Na margines nie wyłazić.
4: Nie wleciło na rynku narkomewku.
2: Proszę pisać należycie.
0: Oko, jednak masz świadomość,
2: że pisać jest trudno. Nie traktujcie jednak notatek.
3: Jak gdyby były?
2: Nie!
3: Jak gdyby były?
2: Na próbę! One, two, three, four, one, two, three.

0: Tak, tym razem nie weszłyśmy w żadnej połowie.
1: Żadnych kulek. Witamy serdecznie komisariat tradycyjnie.
0: Na mikrofonach Julka i Gosia, tradycyjnie.
1: Witamy Was serdecznie. Dzisiaj, tak jak obiecywałyśmy, zajmiemy się omawianiem kilku aspektów bardzo istotnej sprawy.
0: Tak, mamy poważne książki, ikony designu 2 plus 3D.
1: Dokładnie. Więc... I to wszystko będziemy Wam opowiadać.

0: sprzętowo trochę poeksperymentowałyśmy. Choroba.
1: Ale mamy tak ciekawy dżingiel, że myślę, że sprawiło wam radość, że mogliście go usłyszeć dwa razy w ciągu jednej minuty.
0: Tak, i Cool Kids of Death też dwa razy w ciągu trzech minut. Myślę, że to jest...
1: Zapętliłyśmy jedną zwrotkę.
0: Tak, to jest dobra sprawa. Cóż, wracając do naszego tematu czołowego. Chciałyśmy wam dzisiaj powiedzieć o... Zaczynając od grafiki, właściwie od plakatu, o panu Adamczyku, którego jesteśmy fankami niemożebnymi i chciałybyśmy wam przybliżyć dzisiaj tą postać, bo jest ona bardzo interesująca, nie ukrywam. To mówimy oczywiście o Mirosławie Adamczyku, który jest takim panem, między innymi wykładowcą na poznańskiej ASP. I robi kilka naprawdę fajnych plakatów, między innymi do...
1: Zresztą nie tylko plakatów, bo robi też okładki do czasopism.
0: Dokładnie.
1: Tworzy loga i generalnie zajmuje się wizerunkiem nawet całych firm.
0: Tak, właśnie a propos tych czasopism, w 99 zaprojektował taką całą serię okładek dla Czasu Kultury i one są naprawdę niesamowite, na przykład okładka Czas Kultury był poświęcony wojnie i okładka została zrobiona w ten sposób, że na pierwszym planie jest Dobosz, taki oczywiście zmutowany, natomiast gdzieś w tle latają sobie migi, wszystko to na czerwonym tle i naprawdę dokładnie oddaje to, czego dotyczy numer, więc jest naprawdę, naprawdę fajne.
1: Szukamy adresu strony internetowej, tak żebyście mogli zobaczyć pracę Adamczyka.
0: No, na pewno możecie zobaczyć nagrodzone prace na stronie krakowskiej galerii plakatu.
1: Tak, ja tu walczę z goglami.
0: Dokładnie. Gdzieś miałyśmy tą kartkę. Okej, mam. www.postergallery.art. www pisane razem. Znaczy Poster Gallery pisane razem przez 2L. Poster Gallery, tak jak galeria plakatu. .art.
1: I myślę, że teraz damy wam minutę, żebyście mogli zajrzeć na tą stronę i za chwilę porozmawiamy o tym, co tam się znajduje.

0: Mam nadzieję, że ten włączony mikrofon nie popsuł wam odbioru.
1: Nie, myślę, że nieco urozmaicił, bo już weszłyśmy na stronę, znalazłyśmy to. Okazuje się, że podałyśmy trochę błędny adres, zapomniałyśmy o końcówce.
0: Tak, i teraz...
1: Trzeba tak. dopisać .pl.
0: Tak, czyli jest www.postgallery.art.pl.
1: I tam włazimy na indeks artystów. I tak. szukamy w artystach pozostałych, bo okazuje się, że pan Adamczyk zalicza się do artystów pozostałych. Na samym początku dwa pierwsze plakaty to właśnie prace Mirosława Adamczyka.
0: Tak, bo jest pozostały i tam są jego pozostałe prezydentki. Adamczyk bardzo, bardzo często projektował właśnie dla Poznańskiego Teatru Państwowego. I właśnie z tego czasu pochodzą też te prace tam prezentowane. Prac teatralnych jest dużo więcej, między innymi do końcówki Becketa.
1: Wiem, że plakat do końcówki Becketa odbiega trochę formą graficzną od tych dwóch plakatów, które tu widzimy, bo jest to plakat dużo oszczędniejszy i bardziej skondensowany. Wydaje mi się, że chyba trochę lepszy tak naprawdę.
0: Tak, to
1: dla mnie.
0: Adamczyk pisał w którymś z wywiadów, że w teatrze zawsze było cienko i po prostu wynikało to z tego, że miał do dyspozycji jeden kolor tak naprawdę. Robił plakaty czarno-białe i koniec. I nie było kasy na więcej i musiał się ograniczyć do takiej
1: ale
0: formy.
1: Ale w ten sposób mógł też trochę powalczyć.
0: Dokładnie, dokładnie. No. Ale te kolorowe też nie są złe. Nie są złe. Zachęcamy do obejrzenia strony www.postergallery.art.pl, bo możecie tam też obejrzeć plakaty cyrkowe. To jest niespotykana sprawa, plakaty cyrkowe. A tak na marginesie warto wejść na tą stronę, bo są na przykład wszystkie zgromadzone w galerii plakaty, między innymi Waldemara Świeżego, który był z kolei mistrzem Adamczyka. W Poznaniu uczył go. Adamczyk był w... dyplom robił właśnie u Świeżego, a Świeży, wiadomo, to jest legenda polskiej grafiki. I możecie sobie porównać pracę mistrza i ucznia. I już.

0: wracamy. Już wróciłyśmy. O, już jesteśmy.
1: Jesteśmy, absolutnie. Tak, i przeskakujemy. Mam nadzieję, że ktoś sobie wszedł na stronę Galerii Krakowskiej.
0: Mamy nowy plakatu. Adres, nowego artysta, który zajmuje się troszkę inną dziedziną sztuki.
1: O Jezu.
0: No, tak, zrobię tak. Inna jest.
1: Jest trochę inna, zajmuje się ten człowiek czymś bardziej przyziemnym, bo po prostu designem. Jest to rzecz bardziej użytkowa, pożyteczna, fantastyczna.
0: Chociaż nie wszystkie jego przedmioty wydają się być pożyteczne. Tak. Ale fantastyczne są wszystkie.
1: Tak, no człowiek, który mówi o sobie, że jest zadowolony, kiedy jego design rozśmiesza ludzi, nie do końca musi być pożyteczny.
0: Nas rozśmieszył i rozbawił. Chciałyśmy, żeby rozbawił również was. Więc na kanale ircowym, bo chcemy was zmusić, żebyście weszli na kanał ircowy i trochę porozmawiali z nami. Na kanale ircowym napisałyśmy adres.
1: www.designmuseum.org. Pisze się to designmuseum.org.
0: Ślicznie nam się tutaj naprodukowało dziewczę.
1: No właśnie.
0: Wyrzuciła z siebie wszelkie zgłoski.
1: Tak.
0: Spółgłoski też.
1: Tak.
0: I powtórzy. Niech no powtórzy raz jeszcze.
1: Tak, proszę pani. www.designmuseum.org. Mam nadzieję, że bez błędu tym razem.
0: I tam włazimy do ikonki Design at Design Museum.
1: Dokładnie. I szukamy pana, który się nazywa Sebastian Bergne. Do końca...
0: Już piszemy na kanale ircowym nazwisko.
1: Słyszycie, jak piszemy? Sebastian Bergne. Jest to człowiek, który się urodził w Teheranie, więc ja nie bardzo wiem, jak czytać jego nazwisko do końca. Ma jedno biuro w Bolonii we Włoszech, drugie ma w Londynie.
0: A to więc... właśnie nie jest ten słodki pan, którego miałyśmy spotkać na ulicach w Londynie?
1: Tak, i właściwie prawie spotkałyśmy. Prawie, tak się otarłyśmy.
0: Na czerwonym nam zwiał. No, ale następnym razem nie pójdę mu to tak łatwo. Czekamy jeszcze chwilę, tak żebyście mogli wejść na tą stronę.
1: I zobaczyć na przykład, pierwsza ilustracja to są lampy. Lampy, które stworzył jako jego pierwsza rzecz wyprodukowana. To są właśnie takie wiszące lampki, które później sobie weszły do produkcji takiej masowej. A on to zrobił chłopczyna ręcznie i zupełnie samodzielnie. Macie też zdjęcia pana Sebastiana.
0: I tektury.
1: I kawałka metalu. Tak,
0: metalu też? To nie jest po prostu jakaś tektura falista, która pięknie pomalował sprayem fluorescencyjnym?
1: A wygląda. No dokładnie. Jeśli macie ochotę zobaczyć pana Sebastiana, jeszcze kilku innych...
0: Czekamy chociaż na jeden znak na kanale ircowym, że ktoś wszedł na tą stronę, bo tak będziemy mówiły bez końca o tym, co tam się mogłoby wydarzyć.
1: Dokładnie. I co, jeśli macie ochotę obejrzeć jego dzieła, to bardzo, bardzo prosimy. Mnie zachwycił na przykład jego taki projekt świecznika, który polega na tym, że do butelki włożył po prostu jeden kawałek drucika z dwoma końcami i tam umieścił dwie świeczuszki. Wygląda to naprawdę fajnie i chyba sobie sama zrobię takie do domu.
0: Tak, tym bardziej, że to projekt minimalistyczny niezmiernie.
1: Tak. I pasuje do każdego wnętrza. I
0: myślę, że w każdym akademiku można by go było wykonać, bo butelek tam mnóstwo, kawałków drutów. Chyba również w najgorszym wypadku można użyć piorunochronu.
1: Dokładnie.
0: Tylko ze świeczkami mógłby być mały problem, no ale...
1: Chciałam powiedzieć coś brzydkiego, ale się powstrzymam.
0: Dobra, puszczam.

0: Wracamy jeszcze na chwilę do pana Sebastiana Berne.
1: Mamy nadzieję, że tam przy głośnikach i gramofonach siedzą ludzie, którzy zakochali się w designie pana Berna, tak samo jak siedząca po lewej i siedząca po prawej, mojej też.
0: Na mikrofonie.
1: Tak, niewygodnym.
0: Tak, naprawdę fajne rzeczy. Zajrzyjcie, jeśli macie ochotę. Jest jeszcze taka jedna strona www.
1: A to niespodzianka.
0: wmf.de, tak jak Deutschland, na której
1: chyba,
0: możecie...
1: Chyba za szybko powiedziałam, bo nawet ja nie zdążyłam zarejestrować tego adresu.
0: www.wmf.de, na którym możecie sobie kupić cukiernicę projektu pana Sebastiana.
1: Chyba nie będziemy mówiły, że ta cukiernica będzie kosztowała więcej niż wasz roczny pobyt w akademiku i to z najlepszymi środkami czystości rozdawanymi w windach.
0: W środę bodajże, tak dla wiadomości ogólnej. Tak.
1: No bo tak mniej więcej będą kosztowały te cukiernice.
0: Ale warto wziąć kilka domestosów w środę, czy jakoś tak.
1: I coś z nich ulepić.
0: I coś z nich ulepić.
1: Jakiegoś małego designa.

0: Ulala, my to sobie lepimy, a to już godzina 19:58.
1: Dokładnie i już nas powoli pogania Zbyszek, który przeprowadził dzisiaj sporą gromadkę.
0: Lata nad nimi z pejczykiem i obawiam się, że może to być ciężkawo w tym studiu, ale to za chwilę.
1: Dokładnie. Miałyśmy jeszcze wam powiedzieć o Julianie Braunie, ale sobie podarujemy.
0: No jak podarujemy? Opowiemy wam za tydzień.
1: Dokładnie. A tymczasem mała lekcja angielskiego. Żegna was Gosia.
0: I Julka.
1: Pa.
2: Newly arrived from Poland.
3: How do you do? My name's Victor Mazurek.
4: Nice to meet you, Mr. Mazurek. My name's Wilson, Sidney Wilson. Where do you come from?
3: I'm Polish.
4: From Warsaw?
3: No, from Wrocław, a large city south of Warsaw.
4: That's very interesting. And will you be staying in Britain long?
3: About a month. I'm here on holiday.
4: How did you come?
3: By sea.
4: What sort of trip was it?
3: Very lively.
4: And how do you like it in Britain?
3: Very pleasant. I'm enjoying myself.

0: mojej wódce. Gdy już doprzedniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy do ucha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś.
1: Ja

będzie dzwonić jak żeliwo. Ty otrącisz, ciszę zmącisz. A w tej ciszy taka susza, nawet motyl się nie rusza.

może tak się zdarzyć, że się możesz ogniem sparzyć, gdy ci padnie blask na twarzy. W takim razie trudno, cóż, cóż, trudno, cóż, cóż, cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż. W takim razie trudno, cóż, nie dotykaj dzikich róż. No cóż, no cóż, no cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż.

0: te pięć, jeden, pięć.
1: Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj, muszę go przeczytać.

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajdkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi fani.

Białe wino, białe wino, białe wino na kieliszki 4 zł za sztukę. Tak spędzimy lato.

0: idę. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy je się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem ciebie, szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 515.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

Przez pole z psem pies naszczekiwał i z królestwa zbora uciekał anioł nagi jak rówieśnik, skaczący z wierzby w leśne siano rzeki.

wtedy jeszcze oprócz rówieśników wchodzących w rzekę, znikających w sianie.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, spartolili. Jestem

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?
0: Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe.

zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe, powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj,

dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród